drogas, migas i movatu. Izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalci, jaki ili metan u šaku. Mi smo vatrogasci, migas i movatu.